sɛ sɛ bible sɛ wiase na kɔnɔ ne ɛtwam no aberante a wode wiase afa ɔbɔ na wotra mika sɛ wonya wiase nneɛma nyina na sɛ wohyerɛ wo kra a ɛde afa soɔ ɛna wobɛnya praise the lord mane berɛ wo mo sɛ woate